0: Bello, morja, sonce smo prišli, kaj pa vi?
1: One, two, three, four, two, two, three.